0: Autopromocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
5: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
0: Przesuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Autopromocja. Cześć, tu Wojtek Hoffman zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.
3: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska nie gotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor. Autopromocja.
5: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Nazywam się Bogdan Zalewski, reprezentuję RMF FM i RMF 24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor.

0: Wybiła czwarta w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor. Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gięda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy studenckiego Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Young Stadium Club.
4: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Cześć, z tej strony Maciek Stajs from Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: I jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
7: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Słuchasz Radia Meteor.

0: to promocja.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Gięda
1: i Adam Zawadzki.
4: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Słuchasz Radia Meteor.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Autopromocja.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.
5: Witamy.
6: Tu zespół Dog in the Fog.
7: I słuchacie Radia Meteor.

0: promocja. Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21.00. Do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
4: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
4: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
3: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
5: Rafał Rogiński z Shy Albatros, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, tutaj zespół Mikromusic, czyli Natalia Grosiak.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: I Dawid Korbaczyński.
8: Radio Meteor.

0: siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
1: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
2: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
3: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
1: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
3: Dominik Pardiak,
2: Aleksander Wiąda
1: i Adam Zawadzki.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tutaj Sokso.
6: Chcielibyśmy najbardziej na świecie pozdrowić
5: słuchaczy Radia Meteor.
7: Ahoj.
6: Yo.

0: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
2: Autopromocja. Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.

0: Słuchajcie, no mnie możecie posłuchać akurat co tydzień we wtorki o godzinie 10, ale dzisiaj jest no dość nietypowa okazja, ponieważ dzisiaj jeszcze nie ma Dnia Dziecka, ale tutaj zaprosiliśmy ekspertów od Dnia Dziecka, czyli no dzieci, a kogo innego. I teraz pytanie do was, okej? Jak zamierzacie zarobić swój pierwszy milion? Ktoś tutaj coś? Ktoś chce odpowiedzieć?
1: Zacząć pracować w jakiejś pracy.
0: Okej, okay, jakiej pracy? Bo to też ważne jest.
1: Nie wiem, youtubera.
0: Okej, okay, youtubera. Co byś chciał robić jako youtuber? Jakiś Roblox może? Minecraft?
1: Roblox i Lego.
0: Okej, okay, Lego. A jakie jest twoje ulubione Lego?
1: Minecraft.
0: Okej, okay, czyli tak podobnie do Robloxa w sumie. Dobra. Ktoś chce następny tutaj powiedzieć, jakby zarobił pierwszy milion, albo dwa miliony, jeśli ktoś jest ambitny. Tutaj dziewczynki może? O, dziewczynki tutaj trochę chyba mowę im odjęło. Okej. Okay. W takim razie, czy masz może jakieś tutaj życzenie antenowe, jakąś piosenkę może byś chciał usłyszeć na antenie Radia Meteor?
1: Nie.
0: Nie? A lubisz Avicii'ego może? Myślę, że jakbyś posłuchał Avicii'ego, to byś akurat wiedział, co to jest za pan. Ale no, tutaj może dziewczynki jednak coś tutaj chcą opowiedzieć, jakby zarobił pierwszy milion.
2: Chcę być pilotem samolotu.
0: Okej, to jest akurat bardzo ciekawe, bardzo ambitne, bo byś mógł na przykład swoich rodziców wieźć na jakieś Malediwy, do Tajlandii jakieś, na pewno rodzice byliby zadowoleni, ale taki pilot na przykład myśliwców jakichś wojskowych, czy takich pasażerowych jednak?
2: Takich pasażerowych.
0: Pasażerowy, okej. I masz jakiś swój ulubiony samolot?
2: To Boeing.
0: Boeing? A tam jakieś tam 727, 626? Jakie tam są Boeingi w ogóle? No, 727, 626. Nie jest to super jakieś ważne. Samoloty latają w dzień, no i oczywiście też w nocy. Już dla was specjalnie na antenie Radia Meteor, The Nights od Avicii'ego.

0: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
1: Drake się zaczął na Skorpionie.
0: You know Miles Goat. On zrobi graduation.
1: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Masz dość notowania na zajęciach?
3: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
2: Notatki z Poznania we wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Siema, tu Kura z Demeted. Razem z Punch Dorange gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Dobrze, słuchajcie, drodzy słuchacze, mamy tutaj kolejnych ekspertów, nie tylko są to eksperci od spraw dziecięcych, ale też są to eksperci od spraw fauny i flory, ale bardziej tej fauny, ponieważ tutaj chyba wszyscy z nas mają jakieś zwierzaki, tak?
1: Tak.
2: Tak.
0: Tak jest, no to od lewej może tutaj zaczniemy, od mojej lewej. Jakie jest twoje ulubione zwierzę?
2: Jednorożec.
0: Okej, okay, jednorożec, taki bardzo nietypowy moim zdaniem wybór. Czy masz jednorożca w domu w ogóle?
2: Nie.
0: Ale chciałabyś mieć?
2: Tak.
0: Okej, okay, ale takiego białego, czy może jakiegoś inny kolor, może kolorowy, tęczowy?
2: Białego z różowymi pionkami.
0: Z różowymi czym?
2: Pionkami.
0: Okej, okay, okej, okay. Pionkami?
2: Plamkami.
0: A, plamkami, no właśnie. Okej, okay. Łucja, Helena? Jaki jest twój ulubiony zwierzak?
3: Krowa.
0: Okej, okay, krowa. Czy tak bardziej gospodarczy tutaj widzę. Masz jakąś krowę w domu?
3: Nie.
0: Ale chciałabyś mieć?
3: Tak.
0: Ale taką łaciatą, taką jak na przykład jak Milka, o, taka biało-fioletowa?
3: Brązową.
0: Okej, okay, brązową. I jakiego smaku chciałabyś, żeby dawała ci mleko?
3: Truskawkowego.
0: Okej, okay, brązowa truskawkowego, bardzo mi się podoba. Dobra, tutaj kolejna osoba.
4: Moje ulubione zwierzę to tygrys.
0: O, tygrys już bardziej tak, drapieżnie. Pierwszy tutaj drapieżnik się wylosował. Czemu tygrys w ogóle?
4: W ogóle nie mi się podoba, dlatego że ma paski i jeszcze jest też kuzynem kotów.
0: Okej, okay, ale no zebra też ma paski. Dlaczego nie zebra?
4: Ale tygrysa.
0: Okej, okay, ale koty też niektóre mają paski.
4: No.
0: No, to czemu nie koty, a tygrys? Dobra. I ostatnia osoba. Jakie jest twoje ulubione zwierzę?
5: Papuga.
0: Papuga, ale taka jakaś zielona, taka czerwona może.
5: Czerwona kolorowa.
0: Czerwona kolorowa. Masz jakąś papugę w domu?
5: Nie.
0: A chciałbyś mieć? No to może tutaj rodziców powinieneś tutaj przeforsować, poprosić jakąś papugę, może? Może coś?
5: Ale mama mi nie pozwala.
0: No jutro na Dzień Dziecka to możesz poprosić ją o papugę. Może ci jakąś tam papuszkę, chociaż taką najmniejszą, czerwoną, sprawi. Już tutaj ekspertów wypytaliśmy o wszystko przed wami. Rihanna, Don't Stop the Music.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Słuchajcie, w naszym studiu pojawili się kolejni eksperci młodociani, tym razem od siatkówki oraz od piłki nożnej, więc najpierw zacznę od panów. Panowie, co sądzicie o tym sezonie Lecha, który już się skończył?
2: Było dobrze nawet, jak na Lecha.
1: Jak na Lecha, to wiesz, to było przeciętnie, przecież Lech zawsze wygrywa, obronił mistrzostwo przecież. Czarek, co sądzisz o Lechu w tym sezonie? Dobrze zagrali, Czarek?
3: Dobrze zagrali.
1: Tak? Okej, okay. I coś, jaki jest twój ulubiony piłkarz w ogóle? Z Lecha, ze świata, lubisz Messiego może?
3: Cristiano Ronaldo.
1: Okej, okay, to byśmy się polubili, ponieważ również lubię Cristiano Ronaldo. Messiego też lubię. Ale no, możemy powoli kończyć ten nasz króciutki segment piłki nożnej. Możemy przejść do segmentu siatkarskiego. Powiedz mi, od kiedy się interesujesz siatkówką?
4: Interesuję się od tamtego roku, od października, czyli jakoś tak...
1: Okej.
4: 8 miesięcy.
1: Okej, 8 miesięcy to jest, wiesz, zawsze 8 miesięcy to jest długi czas. Ale jaka jest twoja ulubiona drużyna? Może tutaj jeszcze jakiś energetyk miejscowy?
4: No ja ogólnie nie oglądam za bardzo siatkówek takich typu w telewizorze. Ja ogólnie się interesuję siatkówką po prostu, że gram i za bardzo się nie interesuję siatkówką w telewizji.
1: Okej, czyli bardziej tutaj patrzysz w rozwój swój osobisty niż w rozwój innych drużyn. Ale chciałabyś jakoś profesjonalnie grać w drużynie jakiejś?
4: Tak, bardzo bym chciała.
1: Okej, no to tutaj słyszycie Ena, energetyk, no macie już kolejną zawodniczkę w ekipie. Zaraz możemy sobie opowiedzieć jeszcze o pogodzie, jaka będzie jutro na Dzień Dziecka, ale to po Crazy Is My Life od Golec Orkiestry.

0: Dobrze, tutaj proszę Państwa, panie i panowie, czas na jutrzejszą pogodę, więc no, tutaj akurat tak to wygląda, że jesteście starci ze sobą, bo to jakby miała się jakaś dyskusja wydarzyć, ale no będziecie tutaj kolaboracyjnie przedstawiać pogodę, więc kto chciałby od temperatury zacząć, jaka będzie jutro?
1: Cześć, tu mówi wasza ulubiona pogodynka Gosia. Jutro jest gorący dzień dziecka. U nas tylko 22 stopnie w Poznaniu, ale liczymy na gorącą atmosferę. Także wychodźcie na dwór, idźcie na lody i spędzajcie miło dzień.
0: Brawo, dobrze. Okej, no to kto chciałby, no może zachmurzenie, ile procent będzie, albo o, wiatr. Jaki będzie jutro? Bo sam zaraz wezmę, ile będzie jutro wiatru. No dobra, no jutro będzie niezbyt wietrzyście, ponieważ dzisiaj mamy 11 km na godzinę wiatru, ale jutro będzie 14, więc na jakiegoś badmintona czy chociażby na ping-ponga na świeżym powietrzu możecie się na spokojnie wybrać. Ale czy będzie jutro padać?
2: Jest jakaś tam minimalna szansa na deszcz.
0: Okej, ale to wiesz, to chyba nie przeszkodzi w graniu w badmintona. O, czy przeszkodziłoby to w graniu w piłkę nożną?
2: Deszcz nigdy nie przeszkadza. Okay, deszcz zawsze pomaga.
0: Pomaga? Okej, no można się kłócić, ale okej, rozumiem, o co ci chodzi. No już z śniegiem trochę gorzej, ale no mamy przecież maj. Chociaż w Polsce to różnie wygląda z tym śniegiem, ponieważ rok temu śnieg przecież padał w maju. Dobrze, tutaj... Tutaj widzę, że jest jedna wyrywna osoba, która chciałaby o czymś powiedzieć. No spokojnie, na luzie. Tutaj widzę, że są, jak tak powiem, negocjacje prowadzone z mamą. No dobrze, no to ciśnienie jutro będzie wynosiło 1300 hektopaskali. Termicznie no to będzie w miarę ciepło i mokro. Zachmurzenie dosyć wysokie, ponieważ będzie to 90% aż. No ale skoro będzie ciepło, skoro będzie jeszcze tak mokro, no to będzie też trochę dusznawo, wydaje mi się. Ale dobra. Teraz pytanie do was. Jaką chcielibyście piosenkę usłyszeć? Jakąkolwiek sobie wymyślicie.
2: Na szczycie góry od Glupsona.
0: Na szczycie góry? No dobra. A czemu ta piosenka ci się... akurat czemu tą piosenkę wybrałeś?
2: Bo Glupsona słucham od dawna, to jest jedna piosenka, która mu rodzi w radiu.
0: w sumie, akurat aż tak Glupsona dyskografii nie znam, nie ukrywam, bardziej poruszam się w tych brzmieniach zagranicznych, ale wydaje mi się, że Glupsona gdzieś tutaj ci wykołuje, na pewno jest Górą Ty, ale to Górą Ty nie chciałeś. Okej, to w takim razie o pani od Grzegorza Chyrzego na antenie Radio Meteor usłyszycie na szczycie góry od Grupsona, ale teraz Grzegorz Chyrzy w jego własnej osobie. Nie ma go akurat w radiu, ale wydaje mi się, że kiedyś chciałbym teraz odwiedzić wraz z naszymi ekspertami piłki nożnej, siatkówki, czy od

0: kolejni eksperci w studiu. No, dzisiaj mamy kompletny Armageddon, mamy do liku, tak się mówi, tych ekspertów. Tym razem eksperci od szkoły. Po prostu od szkoły podstawowej. Tak więc zaczniemy sobie od najstarszego tutaj ucznia, stażem największego. Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny?
1: WF.
0: No tak myślałem, że tutaj piłkarz za Barceloną będzie, znaczy jest za Barceloną oczywiście, kibicuje i za Lechem też kibicuje naszemu Leszkowi. Pewnie się cieszyłeś, że wygrali kolejne mistrzostwo. Dziesiąte już mogą sobie gwiazdkę wyszyć na koszulkach, czyli WF, tak standardowo, tak sobie, ale tak wiesz, że sobie tam coś potruchtać, czy faktycznie starasz się na WF-ie?
1: No, staram się raczej.
0: Okej, ale macie fajnego WF-ista, jakieś piłkę nożną gracie, czy tylko...
1: No, cały czas piłkę nożną gracie.
0: Okej, ale no dobra, u mnie było w szkole akurat tak, że rzucał sobie piłkę i mówił, macie, grajcie. Dobrze. Kolejna osoba, piątoklasistka. Jaki jest twój ulubiony przedmiot?
2: Angielski chyba.
0: Okej, angielski. A czemu angielski?
2: No, bo lubię się uczyć języków nowych.
0: Okej, ale tak oprócz angielskiego, no to jakiego chciałabyś się nauczyć jeszcze języka?
2: Niemieckiego.
0: Okej, niemieckiego. No tutaj kolega się śmieje. Czemu akurat się śmiejesz?
1: No nie lubię niemieckiego.
0: Okej, ja też akurat nie lubię. Ja w szkole miałem hiszpański, z hiszpańskiego mało co pamiętam. Okej, czyli angielski, czyli mamy już WF, angielski. No to tutaj kolejna uczestniczka. Jaki jest twój ulubiony przedmiot szkolny?
3: Matematyka.
0: Okej, matematyka. Mamy tutaj ścisłowca pierwszego. Czemu matematyka w ogóle?
3: Ciekawe mnie takie różne rzeczy i no, sprawia mi to przyjemność.
0: Okej, pierwszy raz słyszę, żeby komuś matematyka sprawiała przyjemność. Ale dobrze, bardzo mnie to cieszy, że mamy tutaj no, ekspertów od wszystkiego, od matematyki, od WF-u, czy no, od wszystkich wysiłków fizycznych, od K-popu i od angielskiego. No to zakończymy sobie co? Czym? Jaki przedmiot najbardziej lubisz?
3: Informatykę.
0: Kolejny ścisłowiec. Bardzo mi się to podoba, ponieważ ja informatykę też bardzo lubiłem w szkole. Co robicie na informatyce, że tak lubisz ją?
3: Piszemy.

pograć. I teraz na życzenie tutaj czołowej fanki muzyki koreańskiej, popularnej na antenie Radia Meteor. Masło, butter, od kogo?

0: Bit jest za nami, przed nami. Tutaj no, znowu eksperci, teraz eksperci od... co by tutaj wymyślać wam? O, eksperci od HR-u, od Human Resources. W takim razie powiedzcie mi, gdybyście mieli na jeden dzień, gdybyście byli na jeden dzień szefem w domu, to co kazalibyście zrobić rodzicom, a czego byście im zabronili? Tutaj może od lewej strony zaczniemy teraz.
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz?
1: Nie.
0: Jakbyś tak, tak wiesz. O, czy na przykład kazałbyś im zjeść coś takiego jakieś, co nie lubisz na przykład?
1: Nie.
0: Okej, czyli nie robiłbyś problemu rodzicom?
1: Nie.
0: O, tutaj rodzice powinni słuchać, jakiego mają super syna, że nie będzie im robił nic na złość. Dobrze? Tutaj koleżanka. No, to śmiało. Okej, do ciebie teraz przejdziemy, okej? Namyślisz się? Dobra. Tutaj kolega.
2: A żeby dali mi pieniądze.
0: No, wiadomo, pieniądze. Ile?
2: Nie wiem, jak najwięcej.
0: Okej, dobra. No, taka no, standardowa odpowiedź tam. Widzę, że mama się śmieje. No wiesz, jutro możesz poprosić.
2: No, jutro.
0: Jutro to wiesz, to musisz nawet, a nie tak. Możesz. A czego byś im zabronił?
2: No nie wiem.
0: Okej, no dobra. Tutaj koleżanka, zakończymy sobie.
1: Czego bym mi zabroniła?
0: Tak. Albo co kazałabyś im zrobić?
1: No, posprzątać mi pokój chyba.
0: Okej, a sama sprzątasz pokój?
1: Nie.
0: No właśnie. No. To byś musiała wymyślić takie coś, co oni, wiesz, normalnie nigdy by się nie zgodzili na takie coś.
1: No, nie wiem.
0: Na przykład zabrali cię na lot do Korei, do Seulu, albo do tego drugiego Pjongjangu. To chyba mniej. O, no to umówmy się, że zabralibyście do Seulu. Okej? Okej. I tutaj koleżanka już się namyśliła, co by zabroniła.

0: rodzicom? Albo co by kazała zrobić rodzicom?
1: Nie.
0: Okej, czyli też byś nie robiła na złość rodzicom? No tutaj same aniołki są, oprócz tutaj jednego agenta, który by kazał całe kieszenie opróżnić rodzicom, żeby tam, nie wiem, zasponsorowali mu karnet na Lecha, albo na Camp Nou lot jakiś. No wiadomo, albo kiedyś tego, Barcelona sprzedawała kawałki trawy, nie wiem, czy wiedziałeś. Tak, kiedyś normalnie, jak był remont, jeszcze przed remontem stadionu, wyrywali kawałki trawy, murawy i sprzedawali to normalnie w sklepie, bo mieli problemy finansowe, ale o problemach finansowych teraz nie będziemy rozmawiać, ponieważ już przed wami na antenie Radia Meteor, It's Been a While od Staind.

0: kolejni eksperci, tym razem eksperci od wszelkich gier i zabaw. W tym wypadku akurat mamy kalambury i tutaj zaprosiłem Zuzę Oleszczak z działu fotograficznego, fotografii.
1: Cześć, z kim?
0: Cześć, cześć Zuza, która będzie odgrywać jaką postać, a tutaj eksperci nasi mali będą musieli zgadnąć, co to jest za postać. W takim razie jesteś gotowa? Zwarta?
1: Tylko ja powiem, czy mam odgrywać, czy opisywać tą postać? Będę opisywać, pozwól go.
0: Ja chciałbym, żebyś odgrywała.
1: Chciałbyś ją odgrywała.
0: Tak, żebyś po prostu wcieliła się w tą postać.
1: Dobrze.
0: Okej, okay. Wszyscy
1: zobaczymy.
0: Gotowi?
1: Kategorię może jeszcze tylko rzucę, żeby było okay, prościej naszym małym ekspertom. Kategoria jest to bajka.
0: Okej.
1: Okay. Dobrze, więc jest to... Ośle! Co ty tutaj masz za pomysły? Po prostu znowu tutaj kto mi przychodzi na bagno? Trzeba uratować księżniczkę, przecież to nie jest w moich kompetencjach, ja tylko chciałem troszkę spokoju. Czy tutaj macie pomysł, kto to jest?
2: Mhm. Szrek.
1: Szrek, dokładnie.
0: Brawo, brawo.
1: Dobrze, to teraz... Jak mi podasz długopis, dobra, to dobra, teraz dobra. Się wymienimy rolami. I możesz teraz ja... Tutaj. Dominik wam będzie przedstawiał
0: tak
1: postać.
0: Jest.
1: Tutaj, a teraz ja tutaj, a wy będziecie zgadywać.
0: Na moim paśmie we wtorki dosyć często odgrywam jakąś rolę w ramach segmentu filmowego. Tym razem no trochę to inaczej będzie wyglądało, bo jakiegoś stwora się zamienia, nie w realną osobę, ale zobaczmy co dostałem.
1: Okej, okay, dobra.
0: Będzie to trochę ciężkie, ponieważ dawno tego nie oglądałem. Wiem, co ta osoba lubi i wiem też, jakich ma swoich pomagierów. W takim razie... Tygrysku, powiedz mi, masz jakiś słoik z miodem? Bo głodny trochę się zrobiłem.
2: O. Puchatek?
0: Tak jest, brawo!
1: Dokładnie, jest to kurz puchatek chyba.
0: Trochę było ciężko mi, bo nie wiem jaki głos ma.
1: Ale jeszcze bardzo, ja pamiętam i tak? Było to bardzo w punkt. Czyli okay. Też, bo no tutaj okazuje, że i my to nie zapomnieliśmy jeszcze chyba naszych bajek z dzieci.
0: Podświadomie to.
1: A ja to tutaj może mam dla was pytanie, jaka jest wasza ulubiona bajka? Lub oglądacie bajki?
2: Jak wytresować smoka.
1: Jak wytresować smoka, cudowna bajka.
0: Ja tego nie oglądałem nigdy.
2: Ja nawet bajek nie oglądam.
1: Nie oglądasz bajek?
0: Co oglądasz?
2: To co oglądasz?
1: Żadnych filmów animowanych? Żadnych kreskówek?
2: Nie.
1: Nie, okej. Okay. A książki na przykład? Lubisz czytać?
2: Nie umiem.
1: Nie umiesz, okay,
0: rzeczywiście. A rodzice ci czytają książki? Jakieś na dobranoc może?
2: Nie.
0: No tutaj widzę, że
2: tata... My kołysanki mamy.
1: O, kołysanki!
0: Czyli rodzice tutaj czytają, okej.
1: Okay. To ja jeszcze wrócę tylko do tego, jak wytrzymać smoka.
0: Tu jeszcze jedna
1: no ja widzę, ja wiem, że jest. A na przykład, dobra, no to... A twoje masz ulubioną majkę?
3: Właściwie najbardziej chyba lubię Piękną i Bestię.
1: Pięk, to była też moja ulubiona bajka. Zawsze sobie wyobrażałam, że jestem właśnie Bestią. Moja mama mówiła tak, że tak, po moim zachowaniu to bardziej bestia niż piękna. Ale na przykład, okej, okay, o właśnie, czyli Bella jest swoją ulubioną książeczką z Disneya na przykład?
3: Tak.
1: Okej. Okay. Fajnie wiedzieć, że ta sama bajka się ogląda.
0: Jakbyś miała dać top 3 twoich ulubionych księżniczek,
1: to jest dobre pytanie.
0: To jest na drugim miejscu, która na trzecim.
3: Nie do końca wiem.
0: Że masz na pierwszym miejscu Bellę i na drugim miejscu musisz dać inną księżniczkę, którą trochę mniej lubisz, ale nadal bardzo lubisz.
3: Arielkę.
0: To już bardziej kojarzę akurat. Znaczy Bellę też oczywiście kojarzę.
1: No ja myślę, Dominik.
0: Mimo, że nie oglądałem też pięknej i pięknej.
1: Czy ty w ogóle bajki oglądałeś?
0: Oglądałem filmy akurat.
1: Okej.
0: Okay. Ale to tego. To potem możemy o tym opowiadać, ale teraz scenariusz dla moich sąsiadów od Mysłowic.

0: Dobrze, to w takim razie tutaj zapytam się naszych najmniejszych ekspertów o takie pytanie trochę, takie trochę prowokacyjne pytanie można powiedzieć. Gdybyście na jeden dzień byli szefem w domu, to co kazalibyście zrobić rodzicom, a czego byście im zabronili? Tutaj może ktoś chciałby rączkę podnieść, odpowiedzieć? Okej.
1: Ja bym nic bym im nie zakazała.
0: O, a tego, a co byś im kazała na przykład zrobić?
2: Ja bym im kazała jeść popcorn i oglądać na telewizji.
0: O!
1: A ja bym tylko kazała, żeby kładli się szybko spać.
0: Okej, a kładą się późno spać?
1: My się bardzo późno kładziemy spać.
0: O,
2: ale tutaj rodzice jest te później.
0: O,
2: bo oglądają seriale, które są dla nas tak potworne, że w ogóle ich nie możemy oglądać.
1: Właśnie.
0: To rodzice powinni brać z was przykład, jeśli kłaść wcześniej spać, no bo wiecie, jak dobrze się wyśpicie, no to dozwolicie nic
2: lepszy.
0: Ale
2: i tak się późno kładziemy.
0: O,
1: to no prawda
0: to,
1: akurat.
0: To powinniście najpierw zacząć od siebie, a potem od rodziców. Okej, okay, no to
2: a zębów to prawie nie myjemy.
1: Właśnie, tylko rano myjemy.
0: No wiecie, no, małymi kroczkami się buduje nawyk. Okej, okay, to przejdziemy w takim razie do lewej strony naszego studia. Co byście zakazali rodzicom, a co byście im kazali zrobić? O, ktoś tutaj pierwszy chce rozpocząć? Otóż wasza kolej minęła, więc tutaj damy się wykazać innym. Może zjeść coś niedobrego, jakiegoś, nie wiem, brokuła czy coś? Jakieś takie warzywa
1: akurat
0: niedobre?
1: Akurat te brokuły to są moje ulubione.
0: Okej, okay, ale rodziców ja może niekoniecznie.
1: Tata, brokuły to są twoje ulubione?
0: Okej, okay, dobra, tata tutaj, no to mogłabyś mu kazać zjeść brokuły akurat.
2: Ja lubię brokuły.
1: Ale nie wiemy, nie wiemy, czy mama lubi.
0: O, to musicie się przekonać, mama, może na Dzień Dziecka jej każecie zjeść brokuły.
2: Ale wiem, że mama lubi korol czarny.
1: Taki jak ja.
2: Zielony.
0: Lubisz czarny?
1: Ja lubię po prostu. Mama lubi takie same jak ja. Ja lubię czarny i czerwony, niebieski, zielony.
0: Tak, jak
2: ja
0: szczerbatek.
2: Lubię czarno-różowy.
0: Różowy? A to masz ładną
2: czarny.
0: Akurat różową. Okej, okay, no to. Tylko masz taką bluzę biało-różową, jest tak pół na pół, bym powiedział.
2: I jeszcze mamy spodnie różowe.
0: Okej, okay, faktycznie, no to dzisiaj.
2: Nas to ma jasne, dzisiaj mam takie ciemne.
0: Cały outfit na różowo, no. Super wyglądacie, dobrze. Już tam.
2: Ruletki też mam.
0: Namyśleliście się?
2: I gumkę jeszcze mam.
0: Może coś tam, jakieś pieniądze wam dać może, byście kazali im dać?
1: Ja bym nigdy.
0: Nigdy? A co, masz więcej pieniędzy od rodziców?
1: Nie.
2: O. Tak, mamy.
0: Tak?
1: No trochę.

0: 5.
1: 5 tysięcy? 5 milionów?
0: Ale mam jeszcze stówę.
1: O, to już taki sowity bilon, bym powiedział. Już tak można kupić sobie faktycznie jakieś robuxy na przykład, czy coś.
0: Ale nie mamy robuxa, bo nas na to nie stać.
1: Okej, okay, no to akurat to dobrze, ponieważ... O, dobrze, no to...
0: Ja bym chciała, żeby mi chociaż rodzice kupili tablet.
1: O, to może na Dzień Dziecka coś tutaj wam sprawią, jakiś wspólny tablet.
0: Dzień Dziecka
1: tablet.
0: Jutro.
1: Tak jest, no to jutro musicie ich wyprosić za tablet, ci jak
0: lub tą lalkę, którą marzyłam, ale babcia mi nie kupiła.
1: No to macie tutaj pełną listę zakupów, co moglibyście poprosić.
0: O, jeszcze lody.
1: O, jeszcze lody, jakiegoś szejka może, granita.
0: A ja wolę też McDonald's i obok McDonalda budują KFC.
1: Tak? Tak. O, to tam full wypas macie, skoro i KFC, i McDonald's, i lody, wszystko tam macie. No to może na Dzień Dziecka wam otworzą tego KFC.
0: I w tym maku są jeszcze takie dwa telewizory, jeden jest przymontowany do stołu.
1: Okej, okay, no, a to są te, rozumiem już takie, no dobra. No w takim razie wypytaliśmy już o wszystko naszych małych eksploratorów fast foodów i fanów, jak wytresować smoka, a przed wami Nowy Jork upadł od powaby.

0: zdradził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
0: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
0: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
0: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
3: Autopromocja.
4: Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
0: Autopromocja.
5: Hej, jestem Arit. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: MMA. Autopromocja.
1: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenianych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18:00 na antenie Radia Meteor.
3: Autopromocja. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Meteor to jest piękna rzecz. Przelatuje i mija. Mam nadzieję, że wy będziecie trwali wiecznie. Pozdrawiam, Dorota Wellman.

0: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
1: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
2: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
0: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
2: Dominik Pardiak,
1: Aleksander Gęda
0: i Adam Zawadzki.
3: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja. Cześć, tu Basz, pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor. Do zobaczenia na koncertach.
5: Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
4: Autopromocja.
1: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do opowiedzenia, że aż nie wiem od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
1: Autopromocja.
4: Halo, halo, cześć, tutaj Natalia Grosiak.
5: I Dawid Korwaczyński, jesteśmy Mikromuzyk i pozdrawiamy wszystkie słuchacze Radia Meteor.
6: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Mówi Natalia Przybysz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Promocja.
1: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
2: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
4: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Cześć, nazywam się Artur Rojek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
7: Radio Meteor.

0: Radio Meteor.
1: Dzień dobry. Trzy minuty po godzinie 17. Dzisiaj jest niedziela, 31, ostatni dzień maja i czas na audycję, która się nazywa Stan Rzeczy. Wojtek Piasny, witam bardzo serdecznie. O, już mamy w tle podkładzik, a będziemy do 18 mówić o tym, co się wydarzyło w tym zeszłym tygodniu, w tym mijającym tygodniu, ale też nie tylko, bo też trochę wykroczymy poza to, ale w każdym razie, co się wydarzyło w Polsce i na świecie. Zapraszam serdecznie do słuchania do 18.

Bardzo poważny incydent miał miejsce w tym tygodniu w rumuńskim mieście Gałacz. To jest niedaleko granicy z Ukrainą. A dlaczego o tym wspominamy? Dlatego, że ten incydent dotyczył rosyjskiego drona. A tenże rosyjski dron naruszył bowiem rumuńską przestrzeń powietrzną i uderzył w budynek mieszkalny właśnie w mieście Gałacz w Rumunii. To jest około 20 km od granicy z Ukrainą. No i generalnie zdarzenie to doprowadziło do pożaru tego budynku, a dwie osoby zostały ranne. Na szczęście obecnie nic nie grozi ich zdrowiu, ale faktycznie tutaj taki dość poważny incydent międzynarodowy miał miejsce. W wyniku tego zdarzenia, a właściwie w związku z nim, prezydent Rumunii Nicușor Dan poinformował, że Rumunia w ramach reperkusji zadecydowała o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w innym rumuńskim mieście, Konstancy, i uznała rosyjskiego konsula za persona non grata. Oczywiście wydarzenie to, które no niestety jest już kolejnym, jakie miało miejsce związanym z rosyjskimi dronami w państwach NATO, oczywiście wzbudziło mnóstwo oburzenia i spotkało się z wieloma komentarzami ze strony światowych polityków. Chociażby szef NATO Mark Rutte rozmawiał właśnie ze wspomnianym Nicușorem Danem i poinformował, a właściwie potwierdził w rozmowie z nim, że NATO jest gotowe bronić każdego centymetra terytorium sojuszników. Będziemy nadal wzmacniać naszą gotowość do odstraszania i obrony przed wszelakimi zagrożeniami, w tym ze strony dronów. Tak właśnie przekazał tenże szef NATO. Oprócz tego lekkomyślne zachowania Rosji stanowi zagrożenie dla nas wszystkich. Rosja nadal atakuje ludność cywilną i infrastrukturę cywilną na terenie całej Ukrainy, a ostatnia noc po raz kolejny pokazała, że konsekwencje tej nielegalnej wojny nie kończą się na granicy z Ukrainą. Tak właśnie powiedział szef Sojuszu Północnoatlantyckiego Mark Rutte. Oprócz tego wypowiedziała się też chociażby Ursula von der Leyen, czyli szefowa Komisji Europejskiej. Rosyjska agresja przekroczyła kolejną granicę, kontynuując wzmacnianie naszego bezpieczeństwa i odstraszania, zwłaszcza na naszej wschodniej granicy. Będziemy dalej zwiększać presję na Rosję, przekazała. Przygotowujemy już 21 pakiet sankcji. Wypowiedzieli się też oczywiście polscy politycy, którzy generalnie przekazali również wyrazy swojego oburzenia, chociażby wypowiedział się o tym Karol Nawrocki, czyli prezydent naszego kraju, który przekazał, że solidaryzuje się z prezydentem Rumunii i narodem rumuńskim. To, co się wydarzyło, jest tylko kolejną odsłoną hybrydowej wojny, w której państwa wschodniej flanki NATO uczestniczą. To kolejny sygnał, że musimy być razem, budować naszą odporność, budować silny sojusz północnoatlantycki i relacje transatlantycką. Tak właśnie docenił to Karol Nawrocki. Odniósł się też do sprawy przedstawiciel polskiego rządu, a dokładniej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czyli szef polskiej dyplomacji, wicepremier Radosław Sikorski, który powiedział, że niezależnie od tego, czy to było celowe działanie, czy wynik nieudolności Rosji, nadal stanowi ona zagrożenie i musimy się przed nią bronić. Tak powiedział agencji Reuters. No to już był kolejny, tak jak wspominałem, taki incydent. One się zdarzają dosyć niestety regularnie w państwach NATO. Chociażby we wrześniu zeszłego roku mieliśmy w Polsce właśnie przekroczenie tej naszej granicy polskiej wschodniej i przekroczenie jej przez rosyjskie drony. A jeżeli chodzi o jeszcze kilka innych faktów związanych z tym incydentem, no to Rumunia chociażby rozważała jeszcze przed tymi reperkusjami, które właśnie zastosowała, czyli zamknięcie konsulatu w jednym z miast oraz wydalenie rosyjskiego konsula, chociażby inne działania. To nie był też, tak jak już mówiłem, pierwszy taki incydent, ale o tym może powiem za chwilę.

Tak jak już wspominałem, działania związane właśnie z tym atakiem rosyjskich dronów na terenie NATO, czyli na terenie Rumunii, wywołały duże reakcje ze strony wszystkich polityków, jeżeli chodzi o państwa zachodnie, czy też tychże właśnie instytucji. Ja przed przerwą wspominałem właśnie, że to nie było pierwsze takie, nie był to pierwszy taki incydent. Wspominałem o tym, który się wydarzył w Polsce oraz w krajach bałtyckich, bo właśnie w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku ponad 20 rosyjskich dronów znalazło się w polskiej przestrzeni powietrznej, a do tego czasu również innego rodzaju, czy to prowokacje, czy to działania niepożądane miały miejsce właśnie na terenie przygranicznym Polski. Jeżeli chodzi o Rumunię, no to tutaj z kolei, kiedy mówimy właśnie o terenie będącym blisko terenów, które, terenie będącym blisko miejsca, w którym miał miejsce tenże właśnie atak drona w Gałaczu, już taki incydent miał miejsce. Miał miejsce w kwietniu tego roku, bo wtedy dron uszkodził słup energetyczny i przydomową zabudowę. Z kolei w północno-zachodniej części kraju odnaleziono ostatnio drona bez materiałów wybuchowych. W tym samym czasie, kiedy doszło do incydentu w Gałaczu, rosyjskie drony zaatakowały port Izmajów w obwodzie odeskim na Ukrainie, czyli dosyć blisko granicy z Rumunią. Także prezydent Ukrainy, czyli Wołodymyr Zełenski, zapewnił, że Kijów jest gotowy udzielić Rumunii wszelakiego możliwego wsparcia. Rumuńskie media też według swoich relacji podkreślają, że po 2022 roku, czyli wtedy, kiedy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie, aż 47 razy rosyjskie obiekty powietrzne przekraczały granicę rumuńsko-ukraińską i takie właśnie naruszenia tej przestrzeni miały miejsce. Tak jak też mówiłem przed przerwą, rozważano też to, żeby uruchomić artykuł 4 NATO, czyli jeden z mechanizmów obronnych, które zakłada właśnie Sojusz Północnoatlantycki. Nie oznacza on, co prawda, uruchomienia zbiorowej obrony i nie zobowiązuje automatycznie sojuszników do interwencji wojskowej, natomiast zezwala każdemu państwu NATO na zwrócenie się o konsultacje z sojusznikami, jeśli uzna, że jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo są zagrożone. Jako że właśnie ten artykuł 4 nie oznacza uruchomienia zbiorowej obrony i nie zobowiązuje automatycznie do interwencji wojskowej sojuszników, różni się on od artykułu 5, który stanowi, że zbrojny atak na jedno państwo członkowskie NATO jest uznawany za atak na wszystkie. Ostatecznie tak, na takie działania rząd rumuński się nie zdecydował. Tym niemniej ten incydent, który miał miejsce w piątek rano, na pewno nie pozostanie bez konsekwencji zarówno dla Rumunii, jak i dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. No i chyba w tym temacie to tyle, a za chwilę po przerwie powiemy sobie o referendum, które miało miejsce dokładnie tydzień temu, w zeszłą niedzielę w Krakowie, w wyniku którego odwołano prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego.

Tak jak już wspominałem, w zeszłą niedzielę 24 maja miało miejsce w Krakowie referendum dotyczące odwołania prezydenta miasta Aleksandra Miszalskiego oraz Rady Miasta. Zostało ono zarządzone wcześniej 7 kwietnia przez komisarza wyborczego w Krakowie ze względu na uzbieranie wymaganej wcześniej liczby podpisów, która była wymagana do tego, żeby takie referendum przeprowadzić. Inicjatorzy tego referendum generalnie na taki pomysł i wpadli i też argumentowali pomysł przeprowadzenia właśnie takiego głosowania rosnącym zadłużeniem miasta, zarzutami kolesiostwa i partyjniactwa w obsadzaniu stanowisk. To oczywiście cytat. Kontrowersyjny sposób prowadzenia strefy czystego transportu, podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej oraz opłat w strefie płatnego parkowania, a także ogólny brak przejrzystości i dialogu z mieszkańcami. Inicjatorzy podkreślali potrzebę przywrócenia realnej partycypacji obywatelskiej w decyzjach dotyczących miasta Krakowa. Generalnie warto podkreślić, że zgodnie z wymogami kodeksu wyborczego, by referendum odwoławcze zostało uznane za ważne, musiało w nim udział wziąć nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu, co oznacza, że w głosowaniu dotyczącym odwołania prezydenta Krakowa musiało wziąć udział co najmniej 158 555 wyborców, a w głosowaniu w sprawie odwołania Rady Miasta 179 792 osoby. Taki właśnie próg tutaj był. Warto wspomnieć, że to właśnie miało też miejsce. A jeżeli chodzi o samo referendum, ostatecznie w sprawie odwołania prezydenta wzięło udział 29,99% osób uprawnionych, czyli prawie 30%. No i liczba oddanych ważnych kart przekroczyła wymagany ustawowo próg, co oznacza, że referendum w tej sprawie było ważne. No a właśnie większość mieszkańców, która w tym referendum wzięła udział, zagłosowała za odwołaniem prezydenta Miszalskiego, w związku z czym właśnie jego mandat wygasł. W dniu, w którym ogłoszony został protokół komisarza wyborczego w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, czyli dzień później po referendum, w ostatni poniedziałek, właśnie komisarz wyborczy w Krakowie wygasił mandat Aleksandra Miszalskiego, który, co warto podkreślić, rządził od 2 lat, bowiem właśnie w maju 2024 roku, kiedy mieliśmy ostatnie wybory samorządowe, właśnie objął to stanowisko w Krakowie. Wcześniej przez 22 lata Krakowem rządził Jacek Majchrowski i właśnie Aleksander Miszalski przejął po nim to stanowisko, ale co warto jest podkreślenia, właśnie tylko na 2 lata, a teraz będziemy mieli w Krakowie nowe wybory. O tym jednak powiem sobie za chwilę. Jeszcze chciałbym tylko wspomnieć jeszcze o drugim referendum, które miało miejsce w sprawie odwołania Rady Miasta, ponieważ tutaj z kolei nie udało się tej rady odwołać. W głosowaniu wzięło udział 29,97% osób uprawnionych, a liczba oddanych ważnych kart nie przekroczyła ustawowego progu frekwencyjnego. No i właśnie w związku z tym ta inicjatywa referendalna w tej sprawie była nieważna. Tak więc właśnie ci, którzy dążyli do tego referendum, które je przeprowadzili, ostatecznie udało im się jedynie wygrać referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa, ale Rady Miasta właśnie Krakowa nie udało się tutaj właśnie odwołać. No i tak jak wspominałem, mandat Miszalskiego został wygaszony. No i teraz mieszkańców Krakowa czekają nowe wybory na prezydenta miasta, które odbędą się w ciągu 90 dni od przeprowadzenia referendum. Mniej więcej powinno to mieć miejsce pod koniec sierpnia. A już kilku kandydatów zapowiedziało start w tych wyborach. Między innymi były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Marian Bochańczak z Konfederacji czy Aleksandra Owca z partii Razem.
dotychczas rządząca partia w Krakowie, czyli Koalicja Obywatelska rządząca w koalicji z Nową Lewicą, dotychczas jeszcze nie swojego kandydata nie przedstawiła, podobnie z Prawo i Sprawiedliwość i podobnie też wspomniana już wcześniej Nowa Lewica. To na pewno czeka nas już w najbliższym czasie. Natomiast warto podkreślić, że na pewno walka wyborcza w Krakowie będzie bardzo, bardzo ciekawa, no i też oczywiście nie bez wpływu na bieżącą polską politykę, czy politykę w innych samorządach, dlatego że to już drugie udane referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta w tej kadencji właśnie samorządowej, dlatego że całkiem niedawno, bodajże to było rok temu, takie referendum miało miejsce w Zabrzu i tam właśnie prezydenta, który został wybrany w 2024 roku, udało się odwołać, a potem przeprowadzono nowe wybory. Z kolei we Wrocławiu miała również próba zebrania głosów w sprawie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka, jednak tam właśnie inicjatorzy takiego inicjatywy, no jednak nie mieli tyle szczęścia, nie udało im się zebrać czegoś. No i co? No i może na tym zakończmy temat referendalny w Krakowie. Tak jak wspominałem, nowe wybory w ciągu 90 dni. Na pewno będziemy też o tym jeszcze mówić. Może jeszcze tylko wspomnę o tak przyznaję, przyszło mi trochę do głowy po czasie, że obserwatorzy sceny politycznej spodziewają się kolejnych prób odwołania prezydentów poszczególnych miast, jednak czy one się okażą udane, to już nam czas pokaże. Na razie to tyle, jeżeli chodzi o Kraków, a już za chwilę na naszej antenie przejdziemy już do tematów dotyczących naszego regionu i powiemy o m.in. o wielkim pożarze w Obornikach, a także o pożegnaniu przez MPK Poznań legendarnych wagonów tramwajów generacji 105 i 105NA. Ale to za chwilę.

tam środę 27 maja około 14 w Obłownikach wybuchł wielki pożar hali cynkowni. Pożar wybuchł prawdopodobnie podczas prac produkcyjnych, bowiem w środku doszło do wycieku kwasu siarkowego, tak ustalili strażacy. Dym był bardzo widoczny, dym, który powstał właśnie podczas tego pożaru, dlatego że był on widoczny z odległości kilkudziesięciu kilometrów, nawet już na terenie północnego Poznania można było go zobaczyć. Generalnie zawaliła się część dachu hali, a strażacy gasili pożar tylko z zewnątrz, bowiem sytuacja w środku nie pozwalała na podjęcie takich właśnie działań w środku budynku. Warto też podkreślić, że hala miała około 5000 m2, a więc całkiem spora. Straty po pożarze oceniono wstępnie na około 50 milionów złotych. Pożar został opanowany po około 5,5 godzinach walki z żywiołem około 19.30, a działania strażaków trwały do około 3 w nocy. W związku z silnym zadymieniem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert RCB do mieszkańców powiatu obornickiego, także Poznania i powiatu poznańskiego, aby nie otwierać okien i pozostawać poza tą strefą, żeby nie pozostawać się na zewnątrz. Generalnie początkowo podejrzewano także możliwe skażenie rzeki Warty, przez co Rządowe Centrum Bezpieczeństwa prosiło o niezbliżanie się do wody w okolicach Obornik, ale później jednak wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabi-Szulc zapewniała, że nie ma powodów do obaw. Same straty, tak jak wspominałem, wyceniono wstępnie na około 50 milionów złotych. To szacowanie nadal trwa. Ostatecznie, na szczęście, to, co ustalono, to to, że ten pożar nie zagraża mieszkańcom zarówno Obornik, jak i mieszkańcom okolic Obornik, w tym Poznania, generalnie tej północnej części Wielkopolski. Dlatego właśnie ostatecznie tutaj na szczęście nikomu nic się nie stało. Warto też jeszcze podkreślić, że władze samorządowe czy też władze wojewódzkie apelują o to, żeby właśnie sprawdzać zabezpieczenia, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju fabryki, także zwłaszcza te, których ta produkcja jest związana z chemikaliami, z wszelkiego rodzaju materiałami, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców. W kulminacyjnym momencie działań, jeżeli chodzi o dogaszanie cynkowni, na miejscu działało aż 60 zastępów straży pożarnej, które dojeżdżały do Obornik z całej Wielkopolski, z całej okolicy. Ostatecznie na szczęście udało się tutaj wszystko dogasić. Natomiast oczywiście, tak jak wspomniałem, te straty związane, straty materialne, no są ogromne. Jak podkreślił aspirant Martin Halasz z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, na miejscu znajdowały się dwie w miarę nowe linie produkcyjne, w tym miejscu, w którym pożar wybuchł, a kwasy były przechowywane w zbiornikach, z których część była wykonana z materiału podobnego do tworzywa sztucznego, dlatego na szczęście tutaj nic się nie stało, zaś sam pożar właśnie miał związek z procesem technologicznym, który miał miejsce w tej fabryce. Tak jak już wspominałem, nikomu nic się na szczęście nie stało. Te straty wyniosły około 50 milionów złotych, ale jeszcze trwa nadal szacowanie tych strat. Nadal też jeszcze nie można przebywać w pobliżu tego pogorzeliska. A dalsze komunikaty oczywiście nadal będą
przekazywane przez, i przez straż pożarną, i przez służby wojewody, i przez władze miasta. Także w tym temacie chyba to tyle. A jeżeli chodzi o to, co nam jeszcze pozostało, no to tak jak wspominałem, za chwilę powiemy sobie o pożegnaniu wagonów tramwajowych 105 i 105NA.

0: promocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. There's only one beer left. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
3: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa, a w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
4: Autopromocja.

0: Słuchasz Radia Meteor.
1: Ten weekend MPK Poznań pożegnało wagony tramwajowe generacji 105 i 105NA, które zrewolucjonizowały poznańską komunikację miejską w okresie PRL-u i od wielu, wielu lat jeździły one w naszym kraju, w naszym mieście, dlatego że do dużego momentu stanowiły one podstawę funkcjonowania tejże właśnie komunikacji. Miejsce tych wagonów zajmą nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje Modeus Gamma. Od czerwca pojazdy tego typu nie będą już planowane do codziennej służby na liniach komunikacyjnych, choć mogą być jeszcze sporadycznie wykorzystywane jako rezerwa czynna. Natomiast z wprowadzeniem letniego rozkładu jazdy komunikacji miejskiej na stałe znikną z poznańskich torowisk. Z okazji pożegnania tychże właśnie dość zasłużonych, jeżeli to tak można ujrzeć, wagonów, w ten weekend w Poznaniu kursowała linia turystyczna o numerze 51. Ten numer nie jest przypadkowy, dlatego że od 51 lat, a dokładniej od stycznia 1975 roku, kiedy właśnie składy 105 przybyły do Poznania, które zostały wyprodukowane w zakładach Konstar w Chorzowie, zaczęły pełnić wtedy swoją służbę na naszych poznańskich ulicach, a nieco później, 4 lata później, w 1979 roku, dołączyły do nich nie za bardzo, ale trochę różniące się nowe wersje tychże wagonów oznaczone jako 105NA. No i właśnie tak od 51 lat te wagony i te tramwaje sobie funkcjonowały, ale to już jest koniec, można tak powiedzieć. Linia numer 51 kursowała od Górczyna przez chociażby Głogowską, przez Roosevelta, przez Święty Marcin, przez Rataje, Starą Łękę, aż do właśnie przystanku, do pętli Starą Łęka PKM i odwrotnie w kursach od 11.58 do 17.18, a więc już nieco ponad kilkanaście minut temu zakończyła się możliwość przejechania się, może nie po raz ostatni, ale była to na pewno jedna z ostatnich okazji, żeby się przejechać tymi tramwajami. Z uwagi jednak na ogromną rolę, jaką odegrały w historii poznańskiej komunikacji miejskiej, wybrane wagony zostaną zachowane z myślą o liniach turystycznych i na pewno właśnie na tychże liniach będziecie mogli je jeszcze spotkać. Na pewno jest to, tak jak wspominałem, historyczna chwila dla MPK Poznań. No i wspominałem, że to będzie ostatni temat na dzisiaj, ale jednak jeszcze nie, dlatego że w tym tygodniu w Poznaniu miało miejsce jeszcze jedno dosyć ważne wydarzenie, bowiem na Politechnice Poznańskiej otworzono, a właściwie uruchomiono komputer kwantowy, a o tym powiemy sobie już za chwilę właśnie na naszej antenie po piosence zespołu Outcast.

0: Radio Meteor.
1: W poniedziałek odbyła się uroczysta prezentacja nowego 5-kubitowego komputera kwantowego firmy IQM Quantum Computers. Politechnika Poznańska przeznaczyła na jego zakup ponad 10 milionów złotych ze środków własnych. Jak brzmi ta inwestycja? Tłumaczy Michał Weisenberg, lider Interdyscyplinarnego Centrum Sztucznej Inteligencji i Cyberbezpieczeństwa Politechniki Poznańskiej.
2: To jest dźwięk znajdujący się tutaj systemu odpowiadającego za chłodzenie komputera kwantowego. No tak, musimy dojść do temperatury niemal zera absolutnego, to jest 8 milikelwinów w sekcji, gdzie znajduje się procesor. System działa na bazie nadprzewodzących kubitów. Mamy możliwość zmiany stanu kubitów. Tak jak w klasycznych komputerach mamy 0, 1, 0, 1, 2 stany, tak tutaj możliwość tych stanów jest znacznie większa.
1: Tak właśnie mówił Michał Weisenberg. Rektor uczelni profesor Teofil Jesionowski zapowiedział, że planowo komputer zostanie rozszerzony do 50 kubitów. Podczas inauguracji ogłosił, że na Politechnice Poznańskiej uruchomiono także nowe kierunki studiów związane z technologiami kwantowymi i informatyką kwantową.
3: Co ten komputer pozwoli? Przede wszystkim pozwala na znacznie szybsze modelowanie wielu procesów. Procesów związanych z nowymi technologiami jak farmaceutyki, jak inżynieria materiałowa, jak projektowanie nowych funkcjonalnych materiałów oraz może przyczyniać się do optymalizacji procesów energetycznych, finansowych.
1: Tak właśnie powiedział rektor Politechniki Poznańskiej. Eksperci podkreślają, że komputery kwantowe mogą w przyszłości znaleźć zastosowanie m.in. w medycynie, chemii, sztucznej inteligencji, logistyce czy cyberbezpieczeństwie. A ten materiał przygotowała Magdalena Łojek, której serdecznie właśnie dziękuję. I też dziękuję Wam za słuchanie dzisiaj stanu rzeczy, bowiem minęła już godzina 18, to czas, żebyśmy już dzisiaj kończyli nasze spotkanie. Zapraszam do słuchania już za tydzień kolejnego stanu rzeczy, ale też zapraszam do słuchania jutrzejszego rano meteo, jutrzejszego poranka, bowiem zapraszam na nie w swoim imieniu oraz Rocha Orzechowskiego i Jakuba Lubawego już od godziny 7, więc jeżeli musicie wstać, to mam nadzieję, że to właśnie my będziemy Wam towarzyszyć i jeszcze raz właśnie zapraszam do tego. A teraz już dziękuję. Wojtek Piasny, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Masz dość notowania na zajęciach?
2: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
1: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
3: J. Cole jest beznadziejny.
4: Sentino wyprzedził swoją epokę.
3: Ocenzurowali nas.
4: Polska niegotowa.
3: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
4: Drake się zaczął na Skorpionie.
3: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
4: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
5: Autopromocja.
6: Siema, tu Kuras Demeted. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour. I w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: promocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
3: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
4: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
2: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
4: Dominik Pardiak,
3: Aleksander Gięda
2: i Adam Zawadzki.
5: Autopromocja. Witamy serdecznie, tu zespół Rebeka.
6: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Wojtek Hoffman z zespołu Turbo. Słuchacie Radia Meteor.

Radio Meteor.

0: promocja.
1: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
2: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacper.
3: Autopromocja. Maryla Rodowicz, chciałam pozdrowić wszystkich słuchaczy Studenckiego Radia Meteor.
4: Słuchasz Radia Meteor.

0: moje nazwisko. Dzwonię w takiej sprawie, mój kolega tutaj ma napad jakiś drgawek, cały czas wymiotuje, no my nie mamy jak się jakby przemieszczać, także...
1: Poczekajcie, do rana przyjedzie autobus albo pociąg, przyjedziecie do szpitala.
0: Chodzi o to, że on cały drży, miota nim, ma podwyższone tętno.
1: Straszne, proszę pana, ale nie przyjedziemy do tego, z tego powodu.
0: Dlaczego nie?
1: Dlatego, że nie.
0: No nie, no chyba pan żartuje, no.
1: Nie jest w stanie histeryzować, tylko niech wsiądzie i niech będzie mężczyzną, tak? Niech wsiądzie w pociąg i przyjedzie do lekarza.
2: Wybiła 20 w Radiu Meteor.
3: Słuchasz Radia Meteor.

0: Przestrzeń Kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać Wehikułu Czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor Wehikułu Czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Young Stadium Club.
6: Hello, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio Meteor.

0: Autopromocja.
1: Przysuń się bliżej. Dobrze, że jesteś. Właśnie zaparzyłam herbatkę i mam ci tyle do powiedzenia, że aż nie wiem, od czego zacząć. Widziałam dzisiaj, że jeden znany piosenkarz był znowu z tą aktorką, z którą podobno miał się już nie spotykać, a jego ex już lajkuje zdjęcia jego nowej. A to dopiero początek, bo kiedy siadamy przy stole z przyjaciółką do herbatki, zaczynają się najlepsze historie. Jula Hasiuk zaprasza was na Tea Time. Audycję, w której nie tylko parzymy herbatę, ale też ją rozlewamy. W co drugi poniedziałek o 17 na antenie Radia Meteor.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to Stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Nazywam się Bogdan Zarewski, reprezentuję RMF FM i RMF24, nasze internetowe radio. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Meteor. Bam.

0: promocja. Masz dość notowania na zajęciach?
1: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
0: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
2: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
3: Autopromocja.
4: Siema, tu Kuras Demetet. Razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną. Zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gęda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja. Cześć, z tej strony Maciek z Tides From Nebula. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.
7: Słuchasz Radia Meteor.

0: Wybiła 22 w Radiu Meteor.
1: Zrelaksuj się przy muzyce, która nigdy nie wychodzi z mody. Dźwięki, które przetrwały wieki. Klasyczne brzmienia teraz w Radiu Meteor.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21:00. Do usłyszenia.
4: Autopromocja.
5: Cześć, tu Ola Filipek z Radia RMF FM. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Meteor.
6: Klasyczne brzmienia

0: autopromocja.
1: Hej, patrz jaki nowy kawałek znalazłam.
2: Nie, posłuchaj tego, to jest lepsze.
1: Co ty włączasz? Patera. Tego i tamtego posłuchasz w magazynie muzycznym o godzinie 20 od poniedziałku do piątku w Radiu Meteor.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania w jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Hej, mówi Natalia Przybysz. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

0: Wybiła 23 w Radiu Meteor.
1: Radio Meteor.
2: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Monter, Selin, Porsche,
1: Przepraszamy za reklamy.
2: Autopromocja.
3: Chcesz odkrywać nową muzykę? Być zawsze na bieżąco z ostatnimi premierami? Co tydzień w Radiu Meteor przedstawiamy tylko najświeższe wydania, starannie wyselekcjonowane przez naszą redakcję. Płyta tygodnia magazynu muzycznego. Każdy piątek o 11.30.
4: Kochasz siatkówkę? Uderz do Meteor Spike. Najświeższe newsy, dokładne analizy oraz rozmowy z ciekawymi osobistościami ze świata siatkówki. Zaprasza Tymek Jaroszewski co drugi poniedziałek o godzinie 16 w Radiu Meteor.
5: Dzień dobry, Konrad Piasecki, TVN24. Gorąco i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Meteor.

0: promocja.
1: Czy zastanawialiście się kiedyś, ile prawdy jest w tym, co oglądacie? Jak Hollywood romantyzuje toksyczne związki? Dlaczego lęk w grach wideo wygląda inaczej niż w życiu? A może dlaczego bohaterowie filmów po traumie po prostu wstają i idą dalej? W audycji Społeczne Kadry bierzemy pod lupę najpopularniejsze dzieła popkultury i konfrontujemy je z wiedzą ekspertów. Razem z psychologami, terapeutami i socjologami oddzielamy fikcję od faktów, a szkodliwe mity od wartościowych historii. Społeczne Kadry co drugi poniedziałek o 17 w Radiu Meteor. Zaprasza Kacperski.
2: Przestrzeń kultury. Twoja dawka kulturalnych informacji. Filmy, książki i wydarzenia. Wszystko to, co jest warte poznania. W jednym miejscu. Do usłyszenia we wtorki i środy od godziny 18 na antenie Radia Meteor.
0: Autopromocja.
3: Cześć, tutaj Lili Hejc-Rozys i serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Meteor.

Radio Meteor.

0: the park, little punk bitch.
1: Yo, Jid, it's Meezy, bro. Hit me when you get this message, my nigga. My ass in the mound riding around thinking when your Stevenson Road ass gonna drop that shit, nigga. You playing? What the fuck?
2: Autopromocja.
3: Masz dość notowania na zajęciach?
4: Włącz Radio Meteor i zmień atmosferę. Nietuzinkowi goście, wydarzenia i porządna dawka wiedzy.
3: Notatki z Poznania. We wtorki, środy i czwartki od godziny 15 do 17 w Radio Meteor.
5: J. Cole jest beznadziejny.
6: Sentino wyprzedził swoją epokę.
5: Ocenzurowali nas.
6: Polska niegotowa.
5: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
6: Drake się zaczął na Skorpionie.
5: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
6: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób, a usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
7: Siema, tu Kuras Demetet, razem z Punch Doręcz gramy trasę Rozdarty Tour i w Poznaniu widzimy się 16 maja w klubie Pod Binogą. Wpadajcie na nasze Instagramy i w bio jest info na temat biletów oraz dostępne koncerty. Z wami widzimy się pod sceną, zróbmy razem ładny Saigon. Do zobaczenia.
8: Słuchasz Radia Meteor.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, z tej strony kapitan Julia Cicha. Znajdujemy się na pokładzie linii lotniczych Meteor. Naszym celem jest odkrycie muzyki z najróżniejszych zakątków świata. Argentyna, Tanzania, Chiny czy Indonezja. Odlatujemy co 2 tygodnie w poniedziałki o godzinie 21. Życzymy słuchaczom miłej podróży.
2: Czy wiesz, który kraj postarza swoich obywateli o rok oraz uwielbia medycynę estetyczną, Fryderyka Chopina i kiszoną kapustę? To Korea Południowa. A w Radiu Meteor jest miejsce, w którym poznasz wiele podobnych ciekawostek, dowiesz się więcej o historii, zwyczajach i popkulturze tego kraju, a przede wszystkim przekonasz się, jak interesująca i różnorodna jest koreańska muzyka. To miejsce to stacja Seul, co drugi piątek o 17. Zapraszam, Lena Czerniak.
0: Autopromocja.
3: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Meteor. Maciej Gudowski.
4: Radio Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.

0: Autopromocja.
1: J. Cole jest beznadziejny.
2: Sentino wyprzedził swoją epokę.
1: Ocenzurowali nas.
2: Polska niegotowa.
1: Szkoda, żeby dwójka utalentowanych ludzi się kłóciła.
2: Drake się zaczął na Skorpionie.
1: You know Miles Goat. On zrobił Graduation.
2: My, hip-hop kryci, lubimy rozmawiać o rapie w najdziwniejszy sposób. A usłyszysz nas w co drugą środę o godzinie 22 w Radiu Meteor.
3: Słuchajcie, ile w ogóle nowej muzyki wyszło w zeszły piątek. Bring Me The Horizon, Architects, Bad Omens. Mi najbardziej podoba się ten nowy album Bring Me The Horizon. Jest taki nowoczesny i złożony.
4: Każdy gatunek powinien ewoluować, ale w przypadku metalu ja jakoś wolę te klasyczne brzmienia.
5: A ja mam w sumie to gdzieś. Słucham każdego podgatunku. Gdyby była tylko jakaś audycja metalowa.
3: Tyle, że jest. Rdzeń Chaosu w co drugą środę o 22 w Radiu Meteor. Zapraszają
5: Dominik Pardiak,
4: Aleksander Gęda
3: i Adam Zawadzki.
6: Autopromocja.
7: Cześć, tu Cold The Sun. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radio.

0: to promocja.
1: To ten Henryk VIII serio miał aż 6 żon? Nie wierzę w to. Chyba muszę posłuchać wehikułu czasu.
2: Gdybym tylko wiedział, kiedy było powstanie tapingów. Muszę posłuchać wehikułu czasu.
3: Witam, to ja, Dominik Maćkowiak, autor wehikułu czasu. Czy wiedzieliście, że wojna stuletnia tak naprawdę trwała 116 lat? Albo że niemieckie działo kolejowe Schwerer Gustav ważyło 1300 ton? Nie? To dowiecie się o tym i nie tylko o tym co środę o 11.30 w Radiu Meteor.
4: Czy chcesz czasem posłuchać czegoś innego? Czegoś innego? Mam na myśli coś naprawdę innego. Takie rzeczy usłyszysz tylko w katalogach Pod Ziemią. Audycji o zapomnianych kartach muzycznej historii, niedocenionych artystach i najciekawszej muzyce undergroundu i awangardy. Ja, Ania Gil, zapraszam Was na katalogi Pod Ziemią. Co drugi piątek o 21. Do usłyszenia.
5: Cześć, tu Fismul. Słuchacie Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże Wam zasnąć.
1: Wybiła druga w Radiu Meteor.
2: Słuchasz Radia Meteor.

0: Jeszcze nie śpicie? Spokojna noc w Radiu Meteor pomoże wam zasnąć.
1: Audycja tylko dla dorosłych. Może zawierać wulgaryzmy.